Bolong le tomo sawa chengo towo kale le mukiro yanka chai chung le sagwa ching zawo chung zawo. O na jadu songbo.